Good afternoon, 6 minut świeżo przed stmak. I od bardzo mnóstwo niszczy dziśka, nie na nasz szopet, to dziś kosło po bisom, ni turn stuff. Umegno cieszę patą per Barry Berskin, kiemaka od zmakan Daisy House. A gondzo dziśka pa dzimit, cie mojego dzgonia dan waszka żda się gdzieś aż kwór George gadziwi zna noc. Waszka go nam dyn o niejusza boże się to w nosom gadziet sasibi. Kiemaka mszliko gdzieś się to muczało. And therefore, George got you in the night. Kiam agap tu bijan isho jige da bajum shtad na chawit madog janda di shishka chnig mo chige batana na kia chawit madog zogana dupin bitogo yage shtetao nwach. Ago iyo da bajmon.